0: hundo agu suguru na mabasaba e nga mnzule nyo wila dhiga kwa na kumi nilovuruwa na gopadwa na lizu na ichuwa
1: Barber Fighter Suraj

Dize bari gata maga vadidi adivuza kalamie numfu ne barbaru mwane. Agwa kalo numfu na wene luo buruche pete. Rapasi bemiye kubiri linda na vani. Ligeso bae weo noguliwa petuza mtungo yobo

Vai, 87912657. Obaniga uye dani to yo wila munele ondi ginyela okuno. Wi yovina nutana leni wila mwave ambala na bwana kwania jua kada bro.